0: cestou jdem.
1: Na piasku leže, na piasku leže i marze. Kim jesteś, jak jesteś ze mną? Kim będziesz, jak będziemy razem? Jak się znów pokochamy? Trzymaj mnie za rękę, zakochaj się we mnie.